iwa Mozemba. Ameriku Xavieri katsira za moyo yo zarra ndi Msambiki kuti zinchiro zina zimene zogwiridwa ndi zakupanga chipikisheni kumapoda mwa kufufuza za mmene mulili mthupi mwa apa ulendo. Pomaliza mkani za kumayiko ina, za kwera ndi kufika pa 314, chiwerengero cha anthu amene afa pa kudutsa kwa chivomezi ku Colombia sabare ndi masiku angapo apitawo. Kutengera ndi zimene bungwe lona za mavuta kuza mwadzidzidzi mdziko lolalengeza zikuonetsa kuti anthu pafupi 290 ndi amene adakalisowere pambuyo pa chivomezicho. Zinyumba zoposera 134,000 ndi zimene zinakodzedwa pamenenso 4,000 za izo zaphwasuka ndi chivomezicho. Amvera zinalinkhani mchinyanja zina zikufikani pa 5:52 masana. Nthawi ndi 13:08.

Huyu ndi Leonard Dembo, kuimba ndi The Barura Express. Kumvira ine ndinowa chirima mpunga ndiviyozvira lorisi ziteka zuri ndichule dzina langa ama malo mwange mumva maprogramu odzatira mchenyongoyo aroli ne abusa adzivira bye bye.

Manera kudzina abvisiri wathu siku muno pantsiku makumawira zamwezi muno xisera kula tudzuri makumawira na matanthatu mudzina na guli wankulu izo nthawe zaxaizostanthatu na mphindza makumatatu na zinomwe zausiku 8:37 minutos tibwera semadu kuimba kwa izaume na ezas na sulo nyimbo koxa